Taraha ni Saudi katika safu imbaji, kiongozwa na Jibe Mpiana, Werason Ngyama, Emelance Alempela Fande. Hatari sana.